0: ande mberi neflu. Pamukwidza pada dzinotonzi.
1: Anzi muridzi wacho akataura kuti kana Mwari chevo chevo vakoni kuri nyumbi
2: dzanokuva